0: cześć, oj, kiedy za to obczas nie da.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć, oj, kiedy za to obczas.